0: to na czas i wiesz. Bliskość i oddanie znalazły tu popowo-rokową oprawę.
1: Kocham cię.
0: Otwieramy antenę na balladowy nastrój Ace Sparrow i Okno na świat.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

karma dla kota, zostań. Spokojny oddech i bliskość wystarczyłyby opowiedzieć o uczuciu. Oddajemy antenę muzyce Wes M. Sapa i Enamorarme.

0: To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: To Ace Sparrow i Bez powodu. Taka ballada pozwala na moment złapać oddech.

To był utwór Crazy Beat. Na naszej antenie Tomek Kin. Słuchacie Radia Synteza.

to horyzont i pół drogi. Między uczuciem a decyzją potrafi pojawić się trudne miejsce.

Za nami A Sparrow i Jej Wzrok. Tu Radio Synteza. SH256 Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Przed nami mocny rytm i sprzeciw wobec odrzucenia.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: sygnał urywa się. Impulsu.
1: Sięgamy po country w wykonaniu naszego gościa A. Sparrow i Billy Speak Up'a.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Jak piękny jest świat, to dystopia, a wy słuchacie Radia Synteza.

sound alcove that night in Nola. Baryton i melancholijny saksofon przeniosą nas w filmowy klimat ukrytego baru.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurtek. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Leniwe poranki, niech będzie. Kawa, tramwaj i zwykły dzień, tym razem z większym dystansem.

Szum winylów, Radio Synteza. Przed nami psychodeliczny boom bap o pamięci i podążaniu własnym.

Zwykła, wspólna chwila potrafi znaczyć najwięcej. Przed nami romantyczna ballada, Karma dla kota i Zostań.

0: Daleka fala, poranek. To była łagodna, instrumentalna odsłona jazzu.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

kończy się, gdy jutro nie nadejdzie. Na naszej antenie Ej Sparrow, tu Radio Synteza. Zostańcie z muzyką, teraz Ej Sparrow i W świecie filtrów.

Tomek Kin, Crazy Beat. Tomek Kin szuka inspiracji w kontrastach. Posłuchajmy jednej z jego kompozycji.

Tomek Keen, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych.

Chess, Zodiac gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Na chwilę. To Ace Perow, a wysłuchacie radia Synteza.

Tomek Kin, Sunset. Muzyka filmowa to także część dorobku tego twórcy. Techno-pop i hardstyle w opowieści o odcinaniu się od bolesnej przeszłości. Wild Tech i Cut

Oddajemy antenę muzyce, karma dla kota i przytul go.

tajemniczy sygnał przecina ciszę miasta. Przed nami hipnotyczny synthpop, polifonia i sygnał nocy.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

to SH256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Za taneczną energią kryła się próba pożegnania dawnego życia.

Tutaj Sparrow i radiosynteza. Tak wybrzmiewa hymn naszej stacji. Daleka fala, tamte dni. Teraz jazz z odrobiną nostalgii.

to szlakiem gwiazd i życie to chwila. Ta ballada przypomniała o wartości drobnych chwil.

to deszczowe ulice i credo. Jazz i hip-hop stworzyły tu miejsce na chwilę zadumy.

το Registers in Live Your Life. Ten lekki rytm niósł prostą zachętę do zostawienia złych myśli za sobą.

Dear Human, Say It Now. Ten popowy utwór przypomniał, jak łatwo przegapić okazję do szczerej rozmowy. Did you send it?

0: Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór No Fear, to Fearless Hearts, a wy słuchacie radia Synteza.
1: Yeah, 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

0: kto nie zna. Full wypas, Andrzeju. Rokowy refren i absurdalne sytuacje pomogły oswoić codzienne problemy.
1: Andrzeju, no już, nie denerwuj się.
0: Ekstazje, energii kosmik. Przed nami muzyka o wewnętrznej energii z gwiazdami i planetami w tle.

polifonia, rozpędzam się. Syntezatory i gitara nadały tej podróży własny rytm. Mechanika, rozpędzam się. Pulsujący bas i gitary zabiorą nas w drogę.

0: we remember.
1: Zapraszam do słuchania Ej Sparrow i Barmanka.

0: zrobiła ludzki wrak.
1: Sięgamy po oryginalną wersję z 2024 roku Ecstasy i Tonight.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Koduje Marzenia. To Kremówki, a wysłuchacie Radia Synteza.

Tak wybrzmiewa Dance All Night. To Klub 24. Zostańcie z Radiem Synteza. Karma dla kota, przytul go. Teraz ciepła piosenka o pocieszeniu, które może mieć cztery łapy.

To Static Lovers i Turn Me On. To był elektropop z nocnym nastrojem i mocnym tanecznym pulsem.

To był utwór A Ty Mnie Widzisz na naszej antenie Ej Spero. Słuchacie Radia Synteza. Servers, live your life. Teraz odrobina letniej energii i odwagi do życia po swojemu.

standard Po co ci strach? Pierwszy krok bywa najtrudniejszy. O tym przypomniał ten rockowy utwór.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie. Niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację. A lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuję materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyznam jej rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś,

0: spotkania z samymi reklamacjami.
1: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
0: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
1: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
0: Odkurzacz. Przejście udrożnione, skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
1: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
0: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
1: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
0: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
1: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
0: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu. Radio.

0: Andrzeju, no już, nie denerwuj się.
1: Przed nami Energie Cosmique. W Radiu Synteza gra Ecstasy.

A Sparrow. Historia pewnego jachtu. Teraz odrobina żeglarskiego klimatu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w twoim? Ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć. Nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne. Co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie. Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie. Niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przestrzeni.

przez żeglarzy. Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Goście z Morza. To A Sparrow, a wysłuchacie radia Synteza.

Ace Sparrow tym razem zaprasza w stronę transu. Ace Sparrow i Jestem AI.

0: tak wybrzmiewa znak, to na czas. Zostańcie z Radiem Synteza. Cicho.
1: Tylko gitara i no. Hey! A Sparrow Toast. A Sparrow powraca z żeglarskim brzmieniem.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Lion's Legacy, Path of the Lion. Teraz muzyczna opowieść o sile i śladzie, jaki po sobie zostawiamy.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie wymaga osobnej audycji, ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
2: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
2: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło?
2: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję. Zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
2: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
2: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
2: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
2: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
2: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
2: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień, kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
2: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
2: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
2: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
2: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
2: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
2: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
2: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
2: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
2: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
2: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
2: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
2: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
2: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
2: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
2: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
2: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
2: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
2: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
2: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
2: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
2: Za to sweter zwiedza.
1: Słuchacie Radia Synteza. Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
2: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
2: Choćby. Albo notes, w którym są 3 zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
2: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już 3 półki, a nowa też jest ważna?
2: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie, co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
2: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
2: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
2: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
2: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie,

0: i zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie Cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
0: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
0: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
0: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
0: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
0: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
0: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem, żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
0: Właśnie. Zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
0: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
0: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
0: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
0: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
0: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
0: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
0: A potem sprawdzić, czy działa. Jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
0: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
0: Proszę bardzo.

0: krzesło, wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze Wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
0: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
0: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego Wam nie przestawiamy. Radio Synteza.

kończy się Tonight w remasterze z 2026 roku na naszej antenie Ekstazie. Tu Radio Synteza. Przed nami utwór artysty poruszającego się między elektroniką a muzyką filmową, Tomek Kin i No Limits.

Fufu, fuf, dobdzie w kot. Krótka, pogodna zachęta, by nie tracić ducha, gdy dzień przynosi kłopoty.

0: sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia zapraszają do domu, w którym wszystko jest inteligentne. Z wyjątkiem gościa, bo gość nie wie, jak zapalić światło.
2: Gość jest w porządku. To dom potrzebuje lepszego wychowania. Dziś sprawdzimy, kiedy domowe udogodnienia pomagają, a kiedy gospodarz musi prowadzić szkolenie jeszcze przed podaniem herbaty.
1: W naszym wymyślonym mieszkaniu czajnik ma zwyczajny przycisk. Naciskasz, grzeje. Reszta urządzeń patrzy na niego z góry. Ale to on pierwszy kończy pracę.
2: A ja będę bronił reszty, chociaż nie bezwarunkowo. Wyobraź sobie, że wracasz wieczorem z zakupami. Masz zajęte ręce, a światło w przedpokoju zapala się samo. Naprawdę miłe.
1: Bardzo. Zwłaszcza jeśli pozostaje zapalone, kiedy zdejmuję buty. W tej scenie mój jedyny ruch może polegać na rozmyślaniu, dlaczego kupiłem takie ciasne sznurowadła.
2: I tu jest pierwsze zadanie projektowe. Dostosować reakcję do człowieka. Jeśli światło gaśnie zbyt szybko, dać dłuższy czas. Nie oczekiwać, że domownik zacznie machać rękami podczas rozwiązywania butów.
1: Rozgrzewka po powrocie do domu. Kilka wymachów, dwa przysiady i wreszcie widzisz kapcie. Wolałbym, żeby mieszkanie nie miało tak ambitnego planu dla mojego ciała.
2: Więc obok automatyki zostawiany prosty sposób sterowania. Ale uwaga, trzeba sprawdzić, jak działa konkretny zestaw. Nie każdy przycisk i nie każda instalacja zachowują się tak samo.
1: To dla mnie ważniejsze niż efektowny pokaz. Podczas pokazu wszyscy wiedzą, co powiedzieć i gdzie stanąć. W prawdziwym domu ktoś wraca zaspany, ktoś ma gości, ktoś szuka kota.
2: Weźmy wieczorny tryb odpoczynku. Jednym poleceniem przygaszasz lampy i zasłaniasz okno. Gdy codziennie robisz dokładnie to samo, oszczędzasz kilka drobnych czynności.
1: Podoba mi się, dopóki nie przygasza lampy osobie, która akurat nawleka igłę. Dom bywa wspólny, a pora odpoczynku nie jest jedną godziną dla wszystkich.
2: Czyli scenę warto ograniczyć do konkretnego pokoju. Albo sprawić, żeby uruchamiała się na życzenie. Sam rozkład godzin nie wie, że dzisiaj układamy puzzle do późna.
1: Właśnie. Jeśli chcę posiedzieć dłużej, nie chciałbym prosić salonu o indywidualne rozpatrzenie wniosku. Wystarczy łatwa możliwość zmiany decyzji.
2: Mamy już niezły szkic dobrego domu. Pomaga w powtarzalnych sytuacjach, pozwala się poprawić, nie obraża się na wyjątki. Brzmi jak całkiem przyzwoity współlokator.
1: Jeszcze niech nie przesyła mi 7 powiadomień o jednej żarówce. Jeśli ona zgasła, ja już w pewnym sensie odebrałem komunikat.
2: Zgoda, ale niektóre powiadomienia mają sens. Zakończenie prania, o którym regularnie zapominam. Albo przypomnienie, że wybrana rzecz pozostaje włączona. Muszę tylko ustalić, na co rzeczywiście chcę reagować.
1: Bo kiedy każde urządzenie krzyczy pilne, człowiek zaczyna traktować całe mieszkanie jak hałaśliwe zebranie. A wtedy może przeoczyć komunikat, który sam uznałby za potrzebny.
2: W naszej scenie gospodarz ma więc zadanie. Przez tydzień obserwować, które wiadomości pomagają, a które tylko każą odblokować telefon. Potem wyłączyć te zbędne.
1: To mi się podoba bardziej niż kupowanie kolejnego urządzenia do zarządzania poprzednimi. Czasem najlepsza nowa funkcja to cisza.
2: Teraz przychodzi gość, chce zapalić lampkę przy fotelu. Gospodarz mówi, bardzo proste, najpierw pobierz aplikację. W tym momencie moja obrona inteligentnego domu zaczyna się chwiać.
1: Gość przyszedł na herbatę, a dostał wdrożenie do organizacji. Za chwilę otrzyma hasło tymczasowe, regulamin kanapy i prośbę o zmianę hasła po pierwszym siadaniu.
2: Dlatego warto zrobić próbę gościa. Poprosić kogoś, żeby wykonał zwykłą czynność i przez moment nie podpowiadać. Jeśli trzeba tłumaczyć nazwę każdego trybu, rozwiązanie jest czytelne, głównie dla autora.
1: Tylko życzliwie. To ma być sprawdzenie mieszkania, a nie egzamin ze spostrzegawczości. Człowiek, który nie domyślił się Twojego pomysłu, właśnie dał Ci użyteczną informację.
2: Podobnie ze sterowaniem głosem. Może być bardzo wygodne, kiedy nie chcesz albo nie możesz sięgnąć do przełącznika. Ale w naszym domu przyda się też inna droga. Choćby na czas, gdy ktoś śpi obok.
1: Albo gdy nie pamiętasz, czy lampa nazywa się salon główny, salon duży, czy nowa lampa ostateczna. Ta ostatnia brzmi jak nazwa pliku, który ma jeszcze 6 wersji.
2: Przyznaję się do takich nazw. Własny porządek z dnia instalacji po miesiącu staje się archeologią. Zwyczajne lampa przy fotelu byłoby znacznie lepsze.
1: Piotrze, a co się dzieje, kiedy znika internet? Wiele osób zadałoby właśnie to pytanie, zanim odda domowi wszystkie swoje przyciski.
2: To zależy od urządzenia i sposobu połączenia. Część funkcji może działać lokalnie, inne potrzebują usługi w sieci. Nie wystarczy napis inteligentny na pudełku. Trzeba sprawdzić dokumentację konkretnego rozwiązania.
1: I ustalić to przed zakupem, jeśli jest dla nas ważne. Ja chciałbym wiedzieć, czy podstawowe czynności nadal wykonam bez telefonu i bez dostępu do sieci.
2: Rozumiem. Oprócz wygody w idealnych warunkach liczy się zachowanie w zwykłym kłopocie. Rozładowany telefon nie powinien zamieniać wieczoru w poszukiwanie jedynej osoby uprawnionej do lampki.
1: A ile takiego domu w ogóle potrzebujemy? Bo od światła w przedpokoju przeszliśmy już niemal do centrum dowodzenia.
2: Zacząłbym od jednej rzeczy, która regularnie przeszkadza. Jeśli wieczorem obchodzę 3 pokoje tylko po to, żeby pogasić dekoracyjne lampy, wspólne sterowanie może mieć sens. Jeśli lubię ten krótki obchód, nie mam czego naprawiać.
1: W tym drugim przypadku to spacer po własnym domu. Czasem przy okazji znajduję kubek, zamykam książkę i widzę, że jest przytulnie. Nie każda czynność czeka na likwidację.
2: To ciekawe, bo ja odruchowo liczę naciśnięcia przycisków, a ty pytasz, czy naprawdę komuś przeszkadzają. Przyjmuję poprawkę. Wygoda nie musi dla każdego wyglądać tak samo.
1: Ja za to przyjmuję twoje światło przy wejściu, zwłaszcza z zakupami. Wcale nie bronię ciemnego przedpokoju w imię tradycji.
2: Czyli możemy zrobić dom trochę sprytniejszy, bez nadawania mu kierowniczego stanowiska. Wybieramy problem, próbujemy małego rozwiązania i patrzymy, czy domownikom żyje się lepiej.
1: A czajnik zostawiamy w spokoju. Miał dziś zwyczajny przycisk i wykonał wszystkie obietnice. To całkiem wysoka poprzeczka.
2: Zanim oddamy antenę muzyce, pomyślcie, która rzecz w waszym domu naprawdę ułatwia codzienność, a której po prostu nauczyliście się ustępować.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube. Odwiedźcie też radio-synteza.pl. Życzymy wam domu, w którym łatwo zaparzyć herbatę.

dystopia Stebulowy. To była chwila wspomnień w tanecznym brzmieniu. Zapraszam na refleksyjną pieśń inspirowaną Desideratą Zonder i Desiderata Hermana.

0: Une fille d'Avignon i Perdu. Francuski pop miał przed chwilą swoje miejsce na naszej antenie.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: to Static Lovers i Kino. Warto czasem odłożyć ekran i zauważyć własną codzienność.
1: Rząd pierwszy środek zawsze było wolne.
0: Dystopia, jak piękny jest świat. Teraz melancholijna opowieść o pięknie tego,

Wes M. Sapa, que suba la energia. Za nami hiszpańskojęzyczna propozycja w latynoskim stylu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radio Synteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego, co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby, koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko "zrób wygodny system zamówień", zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolację.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: nad berdą gwiazd.
1: Teraz brzdęk nadbrzeża w utworze Kto wie gdzie.
0: Miasto szeptów w cieniu tłum, London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak przez swój rytm bierze.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydł

Programowanie, pasja i więzi między ludźmi. Wszystko w rytmie reggae i rocka. Kremówki i koduje marzenia.

Tomek Keen, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych.

juntos para siempre.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano? Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi. Tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia dwie kanapki, druga trzy. W wyniku ma być pięć. Jeśli widzę dwa, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik, czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie, albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić, wynik prostego rachunku policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube. i zajrzyjcie na radio@synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce.

Tak. Szum, winy luf, Linux. To była komputerowa przygoda opowiedziana z rapowym dystansem. Wracamy do rockowego brzmienia Ace Sparrow i jej wzrok.

to Operate i Chase. Elektronika i operowy charakter stworzyły tu przestrzeń dla wyobraźni.

0: na antenie Radia Synteza na czas i na razie.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Sander Desiderata Hermana. Teraz muzyczna chwila o spokoju ducha i łagodności wobec siebie.
1: Wszak

Static Lovers, kino. Teraz o samotności w sieci i porównywaniu się z idealnymi obrazami.

0: sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: Powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w Twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w Twoim ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne, co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie, pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie, niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przemowy.
1: Za to wiele małych, rozsądnych wyborów może sprawić, że chce się wracać. Nawet jeśli nie potrafisz od razu nazwać, co dokładnie tak dobrze zagrało.
2: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wdzięczni za wasze towarzystwo.
1: Zaglądajcie również na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz, zgodnie z całą naszą dzisiejszą rozmową,
1: zostawiamy miejsce muzyce. Radio

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radio Synteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać?

0: Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
0: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
0: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
0: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
0: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
0: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy. Radio

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: kiedy czas dożywania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Standard, tryb samolotowy, teraz muzyczna próba odzyskania kontaktu ze sobą w cyfrowym świecie.

dnia, echa dni w parkach i szum. Miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Chess, Zodiac gra. O, London, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze.

to operate in The Last Dance. Za nami instrumentalna podróż między elektroniką a operą.

0: nic się nie kończy.
1: Za nami Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Tu Radio Synteza. Na czas wiesz. Ciepły głos i akustyczna gitara otworzą opowieść o wspólnym życiu.

0: 함께
1: przed nami balladowa odsłona popu, Ace Sparrow i wakacyjny romans.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia. Piotrze, wyobraź sobie, że budzisz się 100 lat temu. Nie ma internetu, telefonu w kieszeni ani aplikacji. Jak zawiadamiasz wszystkich, że właśnie jesz śniadanie?
2: Otwieram okno i pokazuję kanapkę. Tylko nie wiem, jak sprawdzić zasięg.
1: Jeśli ktoś sprzeciwka krzyknie, że masło jest za grubo, masz już pierwszego obserwatora. Dzisiaj sprawdzimy, czym nasi pradziadkowie zastępowali technologie, które nam wydają się niezbędne.
2: Zapraszamy na wymyślone podwórko sprzed 100 lat. Prawdziwe, dawne wynalazki też się pojawią, ale sieć społecznościowa będzie naszą zabawą w porównania. Główną administratorką zostaje prababcia. Ma krzesło przy oknie i wie, kto pożyczył drabinę.
1: I od tego zacząłbym całą sieć. Najpierw trzeba wiedzieć, kto mieszka za którym oknem. Dzisiaj człowiek potrafi obserwować 500 osób i nie wiedzieć, kto mieszka piętro niżej.
2: A publikowanie wiadomości? Prababcia schodzi na podwórko i mówi: upiekłam ciasto. To jest już wpis, czy tylko zapowiedź?
1: Zależy, czy przyniosła blachę. Bez blachy to reklama. Z blachą można od razu sprawdzić, czy treść jest wartościowa. I znacznie trudniej udawać, że się nie zauważyło zaproszenia.
2: Pan z drugiego piętra bierze trzeci kawałek, ale nie pochwali. Nie chce, żeby prababcia pomyślała, że łatwo zdobyć jego uznanie. Za to żonie w domu powie, że mogłaby się zainteresować konkurencją.
1: A potem zdziwi się, że wieczorem nie dostał kolacji. W naszej kamienicy reakcje na publikacje mają czasem postać pustego talerza. Trudno je przeoczyć.
2: Wiadomość prywatna wyglądałaby tak. Tylko pani powiem, ale proszę tego nie roznosić.
1: Odbiorczyni traktuje prośbę poważnie. Nikomu nie rozpowiada. Wybiera jedną zaufaną osobę, żeby mieć pewność, że sekret nie zostanie bez opieki.
2: Ta osoba też wybiera jedną. Po południu sekret zna całe podwórko, ale każdy jest przekonany, że należy do bardzo wąskiego grona. To dopiero personalizacja usługi.
1: Nie róbmy jednak z naszych prababć samych roznosicielek plotek. W takiej sieci można się było również dowiedzieć, kto potrzebuje pomocy, kto naprawia buty i komu podrzucić zakupy. Nasza administratorka załatwia przy okazji połowę spraw domu.
2: I pilnuje regulaminu. Pradziadek ogłasza, że sam naprawił furtkę. Prababcia pyta, czy chce opublikować również informację, kto przez godzinę trzymał zawias. Pradziadek odpowiada, że nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły techniczne.
1: Z prababcią trudno też było ukryć swoją obecność. Stoisz pod oknem, ona patrzy, więc wiadomość została dostarczona. Możesz jeszcze udawać, że nie słyszysz, ale wtedy pytanie zostanie przesłane głośniej.
2: A jak wyłączyć powiadomienia? Zamykam okno?
1: Możesz. Tylko wtedy sąsiad zapuka do drzwi, bo zauważył, że nie odbierasz. Widocznie coś się stało. I tak właśnie troska o użytkownika pokonuje wszystkie ustawienia prywatności.
2: Prababcia mogłaby też skutecznie zablokować natręta. Powiedzieć, skoro pan już przyszedł, to pomoże pan wnieść węgiel. Natychmiast traci się zasięg tej osoby.
1: No dobrze, Piotrze. Zdjąłeś już kanapkę z parapetu, powiadomienia przeczytane. Chcesz teraz posłuchać muzyki. 100 lat temu działały już gramofony, istniało radio, choć dostęp do tych urządzeń zależał od miejsca i zasobności domu.
2: Były też pianole, prawda? Instrumenty odtwarzające muzykę z dziurkowanych rolek papieru. To zawsze mnie zachwyca. Patrzysz na papier pełen dziur, a ktoś mówi, że właśnie kupił bardzo ładny utwór.
1: Otwory sterowały mechanizmem odtwarzania. Taka rolka nie była nagraniem dźwięku jak płyta. Zawierała informacje pozwalające instrumentowi zagrać utwór. I nie stała wtedy w każdym mieszkaniu.
2: Ale na naszym podwórku stoi u sąsiada, który lubi robić wrażenie. Zaprasza gości i mówi, posłuchajcie, czego ostatnio się nauczyłem. Potem wkłada rolkę. Prababcia pyta, czy on się nauczył, czy mebel?
1: Sąsiad odpowiada, że odpowiada za wybór repertuaru. I tu akurat ma rację. Tylko niech nie opowiada, ile to palce kosztowało. Chyba, że przytrzasnął sobie jeden pokrywą.
2: Skoro papier może powiedzieć instrumentowi, co grać, to dochodzimy do programowania. Jak się programowało 100 lat temu? Bo podejrzewam, że pradziadek nie otwierał laptopa i nie narzekał na aktualizację.
1: Nie było jeszcze dzisiejszych komputerów elektronicznych. Były natomiast urządzenia sterowane według przygotowanych reguł. Na przykład krosna żakardowe korzystały z kart z otworami, które decydowały o układzie nici i powstającym wzorze.
2: Czyli można było pokazać komuś gotową tkaninę i powiedzieć, popatrz, mój program działa. A jeśli pomyliło się wzór, błąd mógł potem przez lata wisieć u kogoś w salonie.
1: Karty dziurkowane wykorzystywały również maszyny do przetwarzania danych. Tu trzeba odróżnić zapis danych od instrukcji sterujących. To nie było po prostu pisanie dzisiejszych programów na grubszym papierze.
2: Szkoda. Już widziałem rozmowę. Program się nie uruchamia. A wszystkie dziurki są na miejscu? Wszystkie. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Jedną zasłonił okruszek.
1: To już twoja scenka, nie opis konkretnej maszyny. Ale precyzja poleceń miała znaczenie. I na tym możemy wrócić do prababci, która bez żadnego komputera układa plan obiadu dla 6 osób.
2: Wreszcie program z jadalnym wynikiem! Najpierw obierz ziemniaki, potem je ugotuj. Dopóki są twarde, gotuj dalej. Brzmi jak porządna instrukcja z pętlą.
1: A pradziadek wykonuje ją dosłownie. Ziemniaki już miękkie, więc przestaje się nimi zajmować. Nie odcedził, bo polecenie nie zawierało odcedzania. Prababcia pyta, czy z obiadem dyskutuje się na takich samych zasadach jak z urzędem.
2: On mówi, że tylko dba o jasny podział odpowiedzialności. Ona daje mu ścierkę. Zakres obowiązków właśnie się rozszerzył, bo woda wykipiała. Ta aplikacja bardzo szybko dostaje nowe funkcje.
1: Najtrudniejsza instrukcja brzmi jednak: kup to, co zawsze. Pradziadek wraca z zakupami, a prababcia pyta, po co przyniósł drożdże? On mówi, zawsze kupuje. Ona, zawsze ci mówię, żebyś nie kupował.
2: To już nie błąd programu. To dwie osoby pracujące na różnych wersjach dokumentacji. Jedna przechowuje ją w pamięci, druga wybiera fragmenty, które nie przeszkadzają w zakupach.
1: U nas na podwórku przydałaby się wyszukiwarka. Wpisujesz, gdzie jest drabina i od razu dostajesz wynik. Tylko prababcia robi to już bez wpisywania. Idzie do pana z parteru i pyta, kiedy odda.
2: Pan mówi, że nie ma drabiny. Prababcia wskazuje przez okno, że stoi za nim. Wtedy on wyjaśnia, że zrozumiał pytanie jako prośbę o pożyczenie, a nie sprawdzenie stanu faktycznego.
1: Za dużo ma tych wyjaśnień jak na człowieka z cudzą drabiną. Ale przejdźmy do sztucznej inteligencji. 100 lat temu nie było jej w dzisiejszym znaczeniu. Ta dziedzina badań wyodrębniła się dopiero później, w połowie ubiegłego wieku.
2: Czyli żadnego domowego systemu, któremu można było zadać dowolne pytanie? Bo u nas do tej roli zgłasza się wujek. Siedzi przy stole i twierdzi, że zna się na wszystkim. Od pogody po naprawę dachów.
1: Zapytasz go, dlaczego piec dymi, a on odpowie, że sprawa jest złożona i trzeba na nią spojrzeć szerzej. Po kwadransie wiesz już, jak wyglądał piec jego szwagra. Twój nadal dymi.
2: Prababcia żąda konkretu. Wujek zaleca otwarcie okna. Ona otwiera drzwi i wpuszcza fachowca. System doradczy zostaje odsunięty od zadania, ale dalej komentuje, żeby nikt nie pomyślał, że skończyła mu się wiedza.
1: A fachowiec najpierw ogląda piec. I to jest różnica między wiedzą, a samą gotowością do odpowiadania. Nasz wujek ma olbrzymią gotowość. Na szczęście nie potrzebuje prądu, więc można mu wskazać ławkę na podwórku.
2: Ładnie. Przenieśliśmy obliczenia na świeże powietrze. Wujek siada obok pana od drabiny i po 5 minutach obaj wiedzą, jak należałoby zarządzać całą kamienicą. Żaden nie zauważył, że trzeba domknąć furtkę.
1: Zauważył za to kot. Siedzi przy niej od rana i pilnuje przejścia. Mamy więc jeszcze czat, a właściwie kota na czatach. Czeka, obserwuje i bardzo niechętnie udziela odpowiedzi.
2: Chciałbym przetestować obsługę głosową. Mówię, chodź tutaj. Kot patrzy. Powtarzam wyraźniej. Nadal patrzy. Może nie obsługuje polskiego?
1: Powiedz, kolacja. Jeśli przyjdzie, problem nie był językowy. Po prostu wcześniej nie zaakceptował warunków współpracy. Z kotem warto to ustalić, zanim zaczniemy podejrzewać usterkę.
2: Czy ten czat przechowuje historię rozmów? Bo chciałbym, żeby pamiętał, że rano już jadł. Prababcia napełniła miskę, a on teraz przekonuje pradziadka, że padł ofiarą zaniedbania.
1: Historię przechowuje doskonale. Pamięta, kto daje dokładkę. To użytkownicy nie uzgodnili między sobą danych. Kot po prostu korzysta z faktu, że obsługują go dwa niezależne działy.
2: Prababcia pyta wujka, dlaczego kot siedzi na gazecie. Wujek zaczyna wywód o zwyczajach zwierząt. Prababcia podnosi gazetę, pod którą leżała kanapka. Kot natychmiast przechodzi do nowego tematu.
1: Twoja kanapka z początku audycji? To dlatego nie mogłeś znaleźć śniadania. Publikowałeś zdjęcie w wersji tak realistycznej, że odbiorca postanowił pobrać zawartość.
2: Czyli 100 lat temu też należało uważać, co udostępniamy publicznie. Szczególnie jeśli jest na tym szynka. Zaczynam podejrzewać, że prababcia poradziłaby sobie z dzisiejszymi technologiami szybciej niż sądzimy.
1: Musiałaby poznać urządzenia, ale sporo zachowań już zna. Ktoś chce się pochwalić, ktoś szuka pomocy, ktoś komentuje bez sprawdzenia. A ktoś spokojnie robi swoje, zanim inni skończą wyjaśniać, jak należałoby to zrobić.
2: I pewnie pierwszego dnia zapytałaby, po co mamy tyle sposobów porozumiewania się, skoro nadal nie wiadomo, kto nakarmił kota. Urządzenia mieszczą się w kieszeni, a ustalenie jednej wspólnej wersji wydarzeń wciąż zajmuje całe popołudnie.
1: Może warto od naszych fikcyjnych sąsiadów wziąć tę dobrą część podwórka. zauważyć drugą osobę, pomóc i czasem porozmawiać bez pośpiechu. Tylko drabiny oddawać od razu. Nie wszystkie tradycje wymagają pielęgnowania.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. Byli z wami Piotr Fonia i Igor Gaduła. Igorze, to ja teraz wysyłam wiadomość do kota.
1: Napisz, że kolacja. Tylko nie wysyłaj drugi raz, jeśli nie odpowie. On mógł już odebrać ją osobiście. Dziękujemy za wspólny czas i zapraszamy do muzyki. Radio!

Vecchio capitano, un mare che amo di più. Włoski język wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie.

Niektórych słów lepiej nie odkładać. Przed nami popowa zachęta do szczerości. Dear Human i Say It Now.

0: druga w nocy.
1: Zapraszam do słuchania Static Lovers i Kino.
0: Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj mamy zdanie, po którym w pokoju programistów potrafi zrobić się bardzo cicho. Usunąłem tę dziwną linijkę.
2: A po chwili pada drugie. Wcześniej działało.
1: Temat naszej rozmowy brzmi: kod działa, ale nikt nie wie dlaczego. Poprawiać czy zostawić w spokoju?
2: Najpierw ustaliłbym, co znaczy działa. Otworzyło się raz na twoim komputerze, czy ludzie korzystają z tego codziennie bez problemów?
1: Widzę, że nie pozwolisz mi od razu chwycić za śrubokręt.
2: Programowi śrubokręt raczej nie pomoże. Ale twoją ochotę do rozkręcania wszystkiego zauważyłem.
1: To umówmy się na fikcyjny przykład. Mamy niewielki program, który pokazuje kolejność korzystania z sal w Domu Kultury.
2: Godziny, nazwy sal, kilka spotkań. Coś, z czego człowiek chce po prostu odczytać, gdzie ma pójść.
1: Dokładnie. W kodzie widzimy fragment, który najpierw porządkuje listę, potem ją odwraca, a później w jednym miejscu jeszcze raz zmienia kolejność.
2: I odruchowo myślisz, po co tyle zachodu?
1: Myślę nawet mocniej. Można to napisać znacznie ładniej. W dodatku obok stoi komentarz. Nie usuwać. Ważne.
2: Bardzo emocjonujący komentarz. Informacji niewiele. Atmosfera znakomita.
1: Pierwsza pokusa jest taka, żeby wszystko uprościć i zobaczyć, czy nadal działa.
2: Można sprawdzać, tylko zacząłbym od miejsca, w którym taki eksperyment nikomu nie utrudni dnia.
1: Czyli zachowuję obecną wersję i pracuję na osobnej kopii albo gałęzi. Nie sprawdzam odwagi na działającym planie zajęć.
2: Właśnie. I zanim poprawisz, odtwórz sytuację, w której obecny program daje poprawny wynik.
1: Pokusa estetyczna dostaje więc krzesło i ma chwilę poczekać.
2: Może nawet herbatę. Będziemy jej potrzebować. Ale najpierw chcę wiedzieć, co program obiecuje użytkownikowi.
1: Że spotkania będą ułożone według godziny rozpoczęcia.
2: A jeśli dwa zaczynają się jednocześnie?
1: To już muszę sprawdzić. Może alfabetycznie, według sali, a może według kolejności dodania.
2: I właśnie w takim szczególe potrafi schować się sens dziwnego fragmentu. Ty widzisz zbędny ruch, a ktoś wcześniej rozwiązywał konkretną sytuację.
1: Czyli nie zaczynam od pytania, jak sam bym to napisał, tylko od tego, jaki wynik ma zobaczyć człowiek.
2: Tak, jeżeli złożone zachowanie jest potrzebne, samo uproszczenie wyglądu kodu nie wystarczy.
1: Przygotuję więc kilka przykładów. Dwa spotkania o różnych porach, dwa o tej samej godzinie i listę bez żadnego spotkania.
2: Dodałbym też taki przypadek, o którym wiesz, że kiedyś sprawiał kłopot, jeśli jest gdzieś opisany.
1: W historii zmian albo zgłoszeniach. Może autor komentarza zostawił coś więcej niż to pełne napięcia ważne.
2: A może ktoś z zespołu pamięta, dlaczego to powstało? Pytanie potrafi być tańsze niż bardzo elegancka pomyłka.
1: Tylko trzeba je zadać bez tonu. Kto to tak strasznie napisał?
2: Dokładnie. Lepiej, jaki przypadek obsługuje ten fragment? Ludzie chętniej opowiadają o pracy, gdy nie zaczynasz od wyroku.
1: Zwłaszcza, że po sprawdzeniu historii mogę odkryć własne nazwisko.
2: I własny komentarz sprzed roku.
1: To byłby piękny moment pokory. Nie wiem, kto to zrobił, ale najwyraźniej miał podobny charakter pisma.
2: Możesz wtedy podziękować dawnemu sobie, że chociaż ostrzegł. A później dopisać konkrety dla następnego wcielenia.
1: Wracamy do naszego programu. ustalamy, że przy tej samej godzinie ważna jest kolejność zapisów. Po uproszczeniu fragmentu kolejność się zmienia.
2: Czyli mamy już coś więcej niż przeczucie. Widzisz przykład, dla którego twoja nowa wersja zachowuje się inaczej.
1: Tylko nadal nie wiem, czy to błąd. Może dotychczasowa kolejność była przypadkowa i nikomu na niej nie zależy.
2: Dlatego sam wynik starego programu nie jest jedyną odpowiedzią. Trzeba porównać go z tym, co rzeczywiście ma być zapewnione.
1: To jest ważne. Test może zapamiętać obecne zachowanie, nawet jeżeli ono od dawna jest niewłaściwe.
2: Wtedy taki test pomaga zobaczyć zmianę, ale nie rozstrzyga, która wersja jest właściwa. Do tego potrzebujesz zrozumienia zadania.
1: Czyli nie piszę testu o treści: najpierw odwróć listę, potem odwróć ją znowu. Sprawdzam kolejność, którą ma otrzymać użytkownik.
2: Dzięki temu możesz zmienić sposób wykonania, nie przywiązując sprawdzania do każdej wewnętrznej sztuczki.
1: Zaczyna mi się to podobać. Zamiast czcić tajemniczą linijkę, buduję mały opis jej obowiązków.
2: Jeśli potrafisz wykonać je prościej, masz mocniejszy powód, żeby coś zmienić.
1: Ale co jeśli po kilku godzinach nadal nie rozumiem fragmentu, a wszystko w potrzebnych sytuacjach działa?
2: Nie musisz przepisywać go tego samego dnia. Możesz zapisać to, co już sprawdziłeś, i wrócić, kiedy pojawi się konkretny powód.
1: Czyli pozostawienie kodu może być rozsądną decyzją, a nie kapitulacją.
2: Tak, pod warunkiem, że nie mylisz jej z udawaniem, że wszystko wiesz. Zostaw uczciwą informację o tym, czego jeszcze nie ustaliłeś.
1: Na przykład, ten fragment zachowuje kolejność zapisów przy identycznej godzinie. Nie zmieniać bez sprawdzenia poniższych przypadków.
2: Znacznie lepsze niż samo ważne. Przynajmniej kolejna osoba wie, gdzie patrzeć.
1: A jeśli nie znam nawet przyczyny, mogę napisać: usunięcie zmienia kolejność. W takim przykładzie. Przyczyna wymaga dalszego sprawdzenia.
2: To też jest wiedza. Niewielka, ale konkretna.
1: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj oswajamy kod, który działa trochę bardziej tajemniczo, niż życzyłby sobie jego opiekun.
2: A Piotr właśnie odkrył, że porządny komentarz może być przydatniejszy niż uroczysta obietnica, że nigdy niczego nie dotknie.
1: Mam kolejny przypadek. Program działa dopiero wtedy, gdy dopiszę krótkie czekanie. Jeśli czekania nie ma, raz się udaje, raz nie.
2: To znaczy, że znalazłeś obejście objawu, jeszcze niekoniecznie przyczynę.
1: Mogłoby chodzić o to, że jakaś wcześniejsza praca nie zdążyła się skończyć.
2: Mogłoby. Trzeba to sprawdzić, zamiast od razu uznać wyjaśnienie za pewnik.
1: Czyli zapisuję, co się kończy i kiedy, obserwuję przebieg, próbuję odtworzyć sytuację, nie zwiększam czekania przy każdej kolejnej porażce.
2: Bo po pewnym czasie program stanie się bardzo cierpliwy, ale nadal niezrozumiały.
1: Wyobrażam sobie komentarz. Działa po trzeciej herbacie. Nie skracać parzenia.
2: Humorystyczny. Choć do utrzymania systemu przydałoby się coś dokładniejszego.
1: Jeśli potwierdzę, że trzeba poczekać na zakończenie konkretnej pracy, szukam sposobu, żeby sprawdzić właśnie to zakończenie.
2: I znów testujesz warunki, przy których wcześniej pojawiał się problem. Samo zniknięcie objawu podczas jednej próby to jeszcze mało.
1: Czyli u mnie działa, może być początkiem informacji, ale nie powinno zamykać rozmowy.
2: Dokładnie. Pomóż drugiej osobie odtworzyć twoje warunki, a potem porównajcie różnice.
1: Dane wejściowe, ustawienia, wersję narzędzi, kolejność działań. Wszystko to, co wydaje się tak oczywiste, że człowiek nie zapisuje.
2: A później okazuje się, że każdy miał inne oczywiście.
1: Wróćmy jednak do starego, stabilnego fragmentu. Co przemawia za tym, żeby go w ogóle ruszyć?
2: Konkretny problem. Na przykład trzeba dodać funkcję, a obecny układ bardzo utrudnia zmianę. Albo utrzymanie zabiera coraz więcej czasu.
1: Lub znaleźliśmy błąd, który rzeczywiście dotyka użytkowników. Wtedy samo nie ruszaj, bo działa, brzmi trochę podejrzanie.
2: Bo właśnie ustaliliśmy, że w ważnym przypadku nie działa. Przyzwyczajenie do błędu nie zamienia go w zaletę.
1: A co z samą brzydotą? Niektóre fragmenty po prostu trudno czytać.
2: Czytelność jest ważna, ale zapytaj, jak duży problem rozwiąże zmiana i ile możesz przy niej niechcący poruszyć.
1: Mogę zacząć od nazw, krótkiego opisu albo wydzielenia małego fragmentu zamiast od przebudowy całego programu.
2: Tak, jeśli potrafisz sprawdzić, że przy tej zmianie zachowanie pozostaje właściwe, mniejszy zakres zwykle łatwiej zrozumieć i ocenić.
1: Czyli entuzjazm kieruje w małe, sprawdzalne kroki.
2: Zostaje ci jeszcze plan powrotu do poprzedniej wersji, gdyby po wdrożeniu pojawił się problem.
1: I sprawdzenie, co taka cofka rzeczywiście obejmuje, bo zmiana samego pliku programu i zmiana zapisanych danych to nie zawsze ta sama operacja.
2: Bardzo słuszna uwaga. Dobrze pomyśleć o odwrocie, zanim stanie się jedynym interesującym nas kierunkiem.
1: Znam tę pokusę. Najpierw wdrożę, a jak coś się wydarzy, będę improwizował.
2: Improwizacja lepiej brzmi w muzyce niż podczas szukania ostatniej działającej wersji.
1: To chyba najkrótsza recenzja mojego planu, jaką dzisiaj usłyszałem.
2: Za to życzliwa.
1: Mam jeszcze pytanie o dokumentowanie. Ile trzeba napisać, żeby kolejna osoba nie zaczęła całego śledztwa od zera?
2: Tyle, żeby zrozumiała powód nietypowego rozwiązania, ważny przykład i granice tego, co sprawdziłeś. Nie potrzebuję pamiętnika wszystkich twoich podejrzeń.
1: Czyli zapisuję wniosek, a nie 12 kolejnych chwil frustracji.
2: Tak. Możesz też wskazać miejsce, w którym jest sprawdzenie zachowania. Wtedy komentarz prowadzi do czegoś, co da się uruchomić i obejrzeć.
1: Podoba mi się też zdanie "nie wiemy jeszcze". O ile zaraz po nim pojawia się informacja, czego konkretnie nie wiemy,
2: uczciwa niepewność jest znacznie przydatniejsza od zmyślonej pewności. Szczególnie kiedy ktoś za miesiąc będzie podejmował decyzję na podstawie twoich notatek.
1: Z naszego tytułowego dylematu robią się więc trzy możliwości. Zostawić świadomie, zbadać albo poprawić w kontrolowany sposób.
2: A wybór zależy od potrzeby i od tego, co potrafisz sprawdzić. Nie od samego odruchu, że stary fragment obraża twoje poczucie elegancji.
1: Najbardziej zaskakuje mnie, że pierwszym wynikiem pracy może być lepsze zrozumienie bez zmiany działania programu.
2: To dobry wynik. Następna decyzja będzie mniej przypominała zgadywanie.
1: Nasz plan zajęć działa. Kolejność spotkań jest opisana. Przykłady sprawdzone. A tajemniczy komentarz dostał wyjaśnienie.
2: Możemy więc zamknąć komputer ze świadomością, że jutro ktoś przeczyta właściwą godzinę we właściwym miejscu.
1: Jeśli lubicie rozmowy o technologii z odrobiną dystansu, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Zapraszamy też na radio-synteza.pl. Byli z Wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz muzyka. Ten fragment audycji działa. I akurat wiemy dlaczego. Dobry utwór, chwila spokoju i Wasze towarzystwo. Re!

Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

Lęki i cudze opinie jako nieproszeni lokatorzy. Przed nami hip-hop o porządkach w głowie.

to Hell House i wow, to było taneczne spotkanie house'u i techno. Wild Tech Tonight. Rock i techno nadadzą piosence Ecstasy inne brzmienie.

Przemowa dusza, elektryczne serce i taneczny puls. Przed nami kompilator, robot, remix z 2026 roku.

Electrowaving Memories. Teraz elektroniczny rytm w wydaniu Electrowaving.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radio Synteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolację.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce. chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

to SH256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Za taneczną energią kryła się próba pożegnania dawnego życia.

Ecstasy Tonight. Kobiecy wokal i jasna melodia syntezatora wprowadzą nas w świat trance'u.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła
2: i Piotr Fonia.
1: Dzisiaj o chwili, w której człowiek patrzy na swoją gitarę, aparat albo niedokończony program i myśli, po co mam się starać, skoro sztuczna inteligencja zrobi to w kilka sekund.
3: I nagle rzecz, na którą czekałeś przez cały dzień, zaczyna przypominać zadanie domowe. Siadasz do ulubionego zajęcia i zamiast tworzyć, oglądasz, jak sprawnie tworzy coś innego.
1: Jeszcze niedawno lubiłeś własne próby. Krzywy rysunek był początkiem następnego. A teraz wygląda jak dowód, że jesteś spóźniony na własną pasję.
3: Wyobraźmy sobie kogoś, kto pisze opowiadania do szuflady. Prosi program o scenę w starej kawiarni. Dostaje deszcz, tajemnice, ładne dialogi. I zamiast zachwytu pojawia się pytanie, to po co ja przez godzinę szukałem pierwszego zdania?
1: Bo przez tę godzinę byłeś w swojej kawiarni, z własnym zapachem mokrych płaszczy i kelnerem, którego sobie wymyśliłeś. Tylko rozumiem, że taka odpowiedź nie od razu rozprasza rozczarowanie.
3: Zwłaszcza, kiedy tekst programu naprawdę jest dobry. Nie pocieszałbym nikogo zapewnieniem, że maszyna zawsze napisze gorzej. Czasem napisze sprawniej niż my. Z tym trzeba się jakoś dogadać.
1: Istnieją badania pokazujące tę dwuznaczność. W eksperymentach z zadaniami tekstowymi współpraca ze sztuczną inteligencją poprawiała bieżące wyniki. Ale po przejściu do samodzielnej pracy uczestnicy zgłaszali mniejszą motywację wewnętrzną i większą nudę.
3: Własne tempo może więc zacząć uwierać. Tylko zaznaczmy, badano konkretne zadania. To jeszcze nie dowód, że każdemu, kto użyje takiego narzędzia, na zawsze odechce się malować albo grać.
1: Mamy sygnał, że lepszy rezultat i większa przyjemność nie zawsze przychodzą razem. Można dostać piękny obrazek i zatęsknić za wieczorem, podczas którego samemu dobierało się kolory.
3: Jakbym zamówił sobie złożony model samolotu, żeby zaoszczędzić czas na sklejaniu. Dostawa szybka, skrzydła proste, tylko moje hobby zostało w magazynie wysyłkowym.
1: A klej na stole był częścią uroczystości. Nie każdy trud jest przeszkodą do usunięcia. Czasem właśnie zmaganie się z czymś, poprawianie i stopniowe rozumienie sprawiają, że chce nam się wracać.
3: Tylko czy my czasem sami nie zamieniamy hobby w wyścig? Zaczynam rysować dla przyjemności, potem pokazuję rysunki innym. W końcu siadam z pytaniem, co dziś zrobi wrażenie, zamiast co chciałbym narysować.
1: Może tak być. Wtedy pojawienie się szybkiego narzędzia trafia w już czułe miejsce. Jeśli cały sens zajęcia opierałem na zachwycie publiczności, kolejny, efektowny obraz łatwo odbieram jako konkurencję.
3: A przecież mogę lubić pokazywanie prac. Nie chciałbym, żeby odzyskiwanie pasji wymagało wiecznego chowania wszystkiego w szufladzie.
1: Nie wymaga. Można tylko pozostawić sobie kawałek pracy bez widowni. Szkicownik, w którym wolno próbować i nie trzeba nikogo przekonywać. Dopiero potem wybrać coś do pokazania.
3: Taki pokój prób. Zespół też nie zaprasza publiczności na każde strojenie gitary. Chociaż mój sąsiad ma czasem inne doświadczenie.
1: Oby miał również dobre słuchawki. A wracając do prób. Pozwolenie sobie na niedoskonałość może być początkiem odzyskiwania swobody. Nie trzeba codziennie udowadniać, że lata nauki były opłacalną inwestycją.
3: Nie broniłbym jednak wszystkich trudności. Kiedy przez dwa wieczory nie umiem uruchomić własnego programu, pomoc potrafi uratować trzeci wieczór. Bez niej może już bym do projektu nie zajrzał.
1: Warto ustalić, która część zajęcia daje mi radość, a która mnie zatrzymuje. Jeśli kocham wymyślanie melodii, mogę zostawić je sobie, a poprosić o objaśnienie czegoś technicznego. Każdy postawi te granice gdzie indziej.
3: Początkujący jeszcze nie wie, co lubi, a narzędzie od razu proponuje gotowe rozwiązanie. Jak bardzo pomocny kolega, który rozwiązuje zagadkę, zanim zdążysz przeczytać pytanie.
1: Wtedy można poprosić o jedną wskazówkę. Albo o pytanie, które pomoże pomyśleć. I samemu sprawdzić odpowiedź, bo sztuczna inteligencja też może się pomylić. Zostawić miejsce na własne odkrycie.
3: Nasz autor z kawiarni mógłby zapytać, dlaczego jego rozmowa bohaterów brzmi sztywno. Potem zdecydować, czy uwaga ma sens i sam poprawić dwa zdania.
1: A nawet zostawić jedno sztywne, jeśli taki jest bohater. Człowiek, który pierwszy raz zaprasza kogoś na kawę, nie musi mówić jak prowadzący uroczystą galę.
3: Szanowna pani, w nawiązaniu do wzajemnego zainteresowania, proponuję spotkanie przy cieczy kofeinowej. Takiego bohatera akurat bym zostawił. Chciałbym wiedzieć, co odpowie druga osoba.
1: I odezwała się ciekawość. Mała, ale własna. Ona nie potrzebuje certyfikatu, że nasza scena będzie najlepsza spośród wszystkich scen napisanych dzisiaj na świecie.
3: Łatwo powiedzieć, trudniej poczuć. Ktoś ćwiczył latami, żeby umieć robić coś wyjątkowego. Gdy podobny efekt staje się dostępny od ręki, może poczuć, że stracił część tego, kim był.
1: Nie zbywałbym tego słowami, po prostu baw się dalej. Można przeżyć rozczarowanie, zrobić przerwę, ponazywać czego szkoda, ale te lata nie znikają. Zostaje słuch, wyczucie rytmu i umiejętność rozpoznawania, co naprawdę nam odpowiada.
3: Fotograf nadal może lubić poranny spacer i czekanie na światło. Wygenerowany widok nie przejdzie za niego tej drogi. Choć ktoś inny odkryje pasję właśnie w wymyślaniu obrazów z pomocą programu.
1: Obaj mogą mieć z tego przyjemność. Dobrze zauważyć, czy po swoim wieczorze chce wrócić jutro, czy czuje się coraz bardziej niepotrzebnym widzem.
3: Są też badania z pisaniem krótkich historii. Dostęp do pomysłów sztucznej inteligencji poprawiał oceny tekstów, szczególnie u osób z niższym wynikiem początkowego pomiaru kreatywności. Jednocześnie historie były bardziej podobne do siebie.
1: To podpowiedź dla naszego autora. Zachowaj tę dziwną kawiarnię, którą pamiętasz tylko ty. Badano krótkie opowiadania, więc nie przenośmy wyniku na każdą sztukę. Ale własny szczegół warto pielęgnować niezależnie od narzędzia.
3: To zmienia też moje patrzenie na postęp. Program daje wynik od razu, a człowiek rozwija się w sposób mniej widowiskowy. Czasem przez tydzień robi podobne próby i dopiero za ósmym razem coś zaczyna rozumieć.
1: Choćby to, dlaczego zdjęcie jest płaskie albo rozmowa bohaterów nie wciąga. Ta wiedza zostaje przy człowieku. Potem łatwiej mu ocenić zarówno własną pracę, jak i podpowiedź narzędzia.
3: Czyli nauka nadal ma zastosowanie, nawet jeśli korzystam z pomocy. Mogę rozpoznać, że propozycja jest efektowna, ale zupełnie nie pasuje do mojego pomysłu. I umiem powiedzieć, co chciałbym zmienić.
1: Albo dlaczego chcę zostawić ciszę tam, gdzie program dopisał jeszcze trzy zdania. Własny gust kształtuje się również wtedy, kiedy czegoś próbujemy i stwierdzamy, to akurat nie jest moje.
3: To może być dobra wiadomość dla kogoś, kto boi się zaczynać od zera. Nie musi od razu tworzyć czegoś wyjątkowego. Może poznawać możliwości i sprawdzać, które go obchodzą. Z narzędziem albo bez niego.
1: A po drodze spotkać ludzi, którzy też się uczą. Pokazać im próbę i usłyszeć coś bardziej przydatnego niż samą ocenę. Tutaj mnie zaciekawiłeś, opowiedz dalej. Taka rozmowa potrafi nadać następnemu wieczorowi konkretny sens.
3: Spróbujmy ułożyć wieczór powrotu do pasji. Bez postanowienia, że od jutra znów będę zachwycony. Nasz autor siada na kwadrans i opisuje jeden stolik. Po swojemu, zanim zobaczy cudze propozycje.
1: Na stoliku jest filiżanka ze śladem szminki i cukiernica, której nikt nie umie otworzyć. Już są dwa pytania. Kto wyszedł? I dlaczego właściciel kawiarni prowadzi tak stanowczą politykę wobec cukru?
3: Po kwadransie autor może poprosić o pomoc albo zamknąć zeszyt. Zdążył podjąć własne decyzje. Niech tylko tych pięciu zdań nie porównuje z tysiącem wypolerowanych tekstów przewijanych przed snem.
1: Może porównać je z tym, co napisał miesiąc temu. Zauważyć jedną rzecz, która wychodzi łatwiej. Albo powiedzieć, dzisiaj przyjemnie spędziłem czas. W hobby taki wynik też się liczy.
3: A jeśli nic nie wychodzi i kwadrans mija w złości?
1: Nie robić z jednego wieczoru oceny całego życia. Można zmniejszyć zadanie, zmienić materiał, spotkać się z kimś do wspólnego grania. To zaproszenie do próby, a nie recepta gwarantująca powrót zachwytu.
3: Możesz mieć w telefonie doskonale wykonany utwór, a jednak czekać na sobotę, kiedy zagrasz z kolegą. Bo liczy się również to, że słyszycie siebie, reagujecie i coś razem przeżywacie.
1: Nawet jeśli jeden wejdzie za wcześnie, powstaje wspomnienie. Własnego udziału nie mierzy się wyłącznie jakością pliku na końcu. Dlatego widzę dla pasji więcej przyszłości, niż sugeruje wyścig na szybkość produkowania.
3: A ja widzę szansę na przedsięwzięcia, na które wcześniej brakowało umiejętności technicznych. Ktoś napisze historię i łatwiej przygotuje jej dźwiękową wersję. Ktoś zbuduje małą grę, bo dostanie zrozumiałą pomoc przy trudnym fragmencie.
1: Możemy uczyć się używania narzędzi tak, żeby zostawiały nam to, na czym najbardziej nam zależy. A także czasem je wyłączyć i pobyć sam na sam z gitarą.
3: To obiecująca perspektywa. Większy wybór. Mogę dostać wsparcie, gdy utknę i zachować własne tempo, gdy ono sprawia mi radość. Nie muszę każdego wieczoru wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości.
1: Jeżeli pasja dziś trochę przygasła, zostawmy jej otwarte drzwi. Powrót może zacząć się od jednego akordu, paru zdań albo zdjęcia zrobionego po drodze. Nadal możemy się czegoś nauczyć, kogoś poruszyć i samych siebie zaskoczyć.
3: A cukiernicę otworzymy w następnym rozdziale. Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Niech znajdzie się w tym tygodniu choć mała chwila na coś, co lubicie robić. A teraz zapraszamy do słuchania muzyki. Radio

to Electro Waving i Only. To było kolejne spotkanie z elektroniką od Electro Waving.

Ty lajkuj mnie. Miłość i internetowe lajki spotykają się w klubowym rytmie. Klub 24 i lajkuj mnie.

to SH256 i The Space Between Us, bliskość i dystans, wybrzmiały tu równie mocno jak elektroniczny rytm. Just never us. Zmieniamy muzyczny kierunek na latino. Wes M. Sapa i Morena Ayena. Noche caliente, barrio despierto.

kończy się The Last Dance na naszej antenie Operate. Tu Radio Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia zapraszają do domu, w którym wszystko jest inteligentne. Z wyjątkiem gościa, bo gość nie wie, jak zapalić światło.
2: Gość jest w porządku. To dom potrzebuje lepszego wychowania. Dziś sprawdzimy, kiedy domowe udogodnienia pomagają, a kiedy gospodarz musi prowadzić szkolenie jeszcze przed podaniem herbaty.
1: W naszym wymyślonym mieszkaniu czajnik ma zwyczajny przycisk. Naciskasz, grzeje. Reszta urządzeń patrzy na niego z góry. Ale to on pierwszy kończy pracę.
2: A ja będę bronił reszty, chociaż nie bezwarunkowo. Wyobraź sobie, że wracasz wieczorem z zakupami. Masz zajęte ręce, a światło w przedpokoju zapala się samo. Naprawdę miłe.
1: Bardzo. Zwłaszcza jeśli pozostaje zapalone, kiedy zdejmuję buty. W tej scenie mój jedyny ruch może polegać na rozmyślaniu, dlaczego kupiłem takie ciasne sznurowadła.
2: I tu jest pierwsze zadanie projektowe. Dostosować reakcję do człowieka. Jeśli światło gaśnie zbyt szybko, dać dłuższy czas. Nie oczekiwać, że domownik zacznie machać rękami podczas rozwiązywania butów.
1: Rozgrzewka po powrocie do domu. Kilka wymachów, dwa przysiady i wreszcie widzisz kapcie. Wolałbym, żeby mieszkanie nie miało tak ambitnego planu dla mojego ciała.
2: Więc obok automatyki zostawiany prosty sposób sterowania. Ale uwaga, trzeba sprawdzić, jak działa konkretny zestaw. Nie każdy przycisk i nie każda instalacja zachowują się tak samo.
1: To dla mnie ważniejsze niż efektowny pokaz. Podczas pokazu wszyscy wiedzą, co powiedzieć i gdzie stanąć. W prawdziwym domu ktoś wraca zaspany, ktoś ma gości, ktoś szuka kota.
2: Weźmy wieczorny tryb odpoczynku. Jednym poleceniem przygaszasz lampy i zasłaniasz okno. Gdy codziennie robisz dokładnie to samo, oszczędzasz kilka drobnych czynności.
1: Podoba mi się, dopóki nie przygasza lampy osobie, która akurat nawleka igłę. Dom bywa wspólny, a pora odpoczynku nie jest jedną godziną dla wszystkich.
2: Czyli scenę warto ograniczyć do konkretnego pokoju. Albo sprawić, żeby uruchamiała się na życzenie. Sam rozkład godzin nie wie, że dzisiaj układamy puzzle do późna.
1: Właśnie. Jeśli chcę posiedzieć dłużej, nie chciałbym prosić salonu o indywidualne rozpatrzenie wniosku. Wystarczy łatwa możliwość zmiany decyzji.
2: Mamy już niezły szkic dobrego domu. Pomaga w powtarzalnych sytuacjach, pozwala się poprawić, nie obraża się na wyjątki. Brzmi jak całkiem przyzwoity współlokator.
1: Jeszcze niech nie przesyła mi 7 powiadomień o jednej żarówce. Jeśli ona zgasła, ja już w pewnym sensie odebrałem komunikat.
2: Zgoda, ale niektóre powiadomienia mają sens. Zakończenie prania, o którym regularnie zapominam. Albo przypomnienie, że wybrana rzecz pozostaje włączona. Muszę tylko ustalić, na co rzeczywiście chcę reagować.
1: Bo kiedy każde urządzenie krzyczy pilne, człowiek zaczyna traktować całe mieszkanie jak hałaśliwe zebranie. A wtedy może przeoczyć komunikat, który sam uznałby za potrzebny.
2: W naszej scenie gospodarz ma więc zadanie. Przez tydzień obserwować, które wiadomości pomagają, a które tylko każą odblokować telefon. Potem wyłączyć te zbędne.
1: To mi się podoba bardziej niż kupowanie kolejnego urządzenia do zarządzania poprzednimi. Czasem najlepsza nowa funkcja to cisza.
2: Teraz przychodzi gość, chce zapalić lampkę przy fotelu. Gospodarz mówi, bardzo proste, najpierw pobierz aplikację. W tym momencie moja obrona inteligentnego domu zaczyna się chwiać.
1: Gość przyszedł na herbatę, a dostał wdrożenie do organizacji. Za chwilę otrzyma hasło tymczasowe, regulamin kanapy i prośbę o zmianę hasła po pierwszym siadaniu.
2: Dlatego warto zrobić próbę gościa. Poprosić kogoś, żeby wykonał zwykłą czynność i przez moment nie podpowiadać. Jeśli trzeba tłumaczyć nazwę każdego trybu, rozwiązanie jest czytelne, głównie dla autora.
1: Tylko życzliwie. To ma być sprawdzenie mieszkania, a nie egzamin ze spostrzegawczości. Człowiek, który nie domyślił się Twojego pomysłu, właśnie dał Ci użyteczną informację.
2: Podobnie ze sterowaniem głosem. Może być bardzo wygodne, kiedy nie chcesz albo nie możesz sięgnąć do przełącznika. Ale w naszym domu przyda się też inna droga. Choćby na czas, gdy ktoś śpi obok.
1: Albo gdy nie pamiętasz, czy lampa nazywa się salon główny, salon duży, czy nowa lampa ostateczna. Ta ostatnia brzmi jak nazwa pliku, który ma jeszcze 6 wersji.
2: Przyznaję się do takich nazw. Własny porządek z dnia instalacji po miesiącu staje się archeologią. Zwyczajne lampa przy fotelu byłoby znacznie lepsze.
1: Piotrze, a co się dzieje, kiedy znika internet? Wiele osób zadałoby właśnie to pytanie, zanim odda domowi wszystkie swoje przyciski.
2: To zależy od urządzenia i sposobu połączenia. Część funkcji może działać lokalnie, inne potrzebują usługi w sieci. Nie wystarczy napis inteligentny na pudełku. Trzeba sprawdzić dokumentację konkretnego rozwiązania.
1: I ustalić to przed zakupem, jeśli jest dla nas ważne. Ja chciałbym wiedzieć, czy podstawowe czynności nadal wykonam bez telefonu i bez dostępu do sieci.
2: Rozumiem. Oprócz wygody w idealnych warunkach liczy się zachowanie w zwykłym kłopocie. Rozładowany telefon nie powinien zamieniać wieczoru w poszukiwanie jedynej osoby uprawnionej do lampki.
1: A ile takiego domu w ogóle potrzebujemy? Bo od światła w przedpokoju przeszliśmy już niemal do centrum dowodzenia.
2: Zacząłbym od jednej rzeczy, która regularnie przeszkadza. Jeśli wieczorem obchodzę 3 pokoje tylko po to, żeby pogasić dekoracyjne lampy, wspólne sterowanie może mieć sens. Jeśli lubię ten krótki obchód, nie mam czego naprawiać.
1: W tym drugim przypadku to spacer po własnym domu. Czasem przy okazji znajduję kubek, zamykam książkę i widzę, że jest przytulnie. Nie każda czynność czeka na likwidację.
2: To ciekawe, bo ja odruchowo liczę naciśnięcia przycisków, a ty pytasz, czy naprawdę komuś przeszkadzają. Przyjmuję poprawkę. Wygoda nie musi dla każdego wyglądać tak samo.
1: Ja za to przyjmuję twoje światło przy wejściu, zwłaszcza z zakupami. Wcale nie bronię ciemnego przedpokoju w imię tradycji.
2: Czyli możemy zrobić dom trochę sprytniejszy, bez nadawania mu kierowniczego stanowiska. Wybieramy problem, próbujemy małego rozwiązania i patrzymy, czy domownikom żyje się lepiej.
1: A czajnik zostawiamy w spokoju. Miał dziś zwyczajny przycisk i wykonał wszystkie obietnice. To całkiem wysoka poprzeczka.
2: Zanim oddamy antenę muzyce, pomyślcie, która rzecz w waszym domu naprawdę ułatwia codzienność, a której po prostu nauczyliście się ustępować.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube. Odwiedźcie też radio-synteza.pl. Życzymy wam domu, w którym łatwo zaparzyć herbatę. Radio.

0: Tomek Kin, Crazy Beat. Za tym brzmieniem stoi twórca zainteresowany także muzyką filmową.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak za.

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: Hey Sparrow, bez powodu. Spokojne brzmienie zostaje z nami jeszcze przez chwilę.

to dystopia i cebulowy. Italo disco i pop nadały tej nostalgii własny rytm.

to Wild Tech i Find Me. Za industrialnym napięciem kryła się opowieść o zagubieniu.

To był Kompilator i Robot w remiksie z 2026 roku. Robotyczny wokal spotkał festiwalową elektronikę.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy. Jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład, od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos.
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
2: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
2: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
2: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
2: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
2: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
2: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
2: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
2: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

to Wild Step i Cut the Rope. Intensywny rytm towarzyszył próbie pozostawienia bólu za sobą.

Sexto Sol. Vamos. Klubowy puls i dwa języki złożyły się na ten taneczny akcent. Klub 24, UFO. Teraz taneczna opowieść o spotkaniu z UFO.

to Klub 24 i Dance All Night. Klubowa energia wybrzmiewa tu do ostatnich taktów.

To Wildtek i Deep in the Night. Dynamiczny, elektroniczny akcent powoli dobiega końca. Hey Sparrow, jestem AI. Teraz polski tekst spotka się z transowym brzmieniem.

Ecstasy Tonight w remasterze z 2026 roku. Wracamy do utworu z 2024 roku w odświeżonej wersji.

niewypowiedziane słowa i niespełniona miłość w rytmie drum and bassu, SHA-256 i The Space Between Us.

Andejskie inspiracje i przestrzenne syntezatory zaproszą nas do wyciszenia. Spa i Todo en Paz.

Vecchio capitano, un mare che amo di più. Włoski język wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie.

Przed nami poetycka ballada o przemijaniu i nadziei w zwykłym dniu. Szlakiem gwiazd i życie to chwila.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Było

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to Sound Alcove i That Night in Nola. To była jazzowa opowieść o szansie, która przemknęła zbyt szybko.

0: Przed nami dziś bez powodu w Radiu Synteza gra A Sparrow. Nic się nie stało.
1: Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

To Daleka Fala i Poranek. Poranny nastrój może towarzyszyć nam także poza porankiem.

Tomek Kin, Liquid Acid. Zapraszam na kompozycję artysty eksperymentującego z łączeniem brzmieni.

to leniwe poranki i niech będzie. Czasem warto odpuścić i pozwolić dniu toczyć się swoim rytmem. Szum winylów, Radio Synteza. Przed nami psychodeliczny boom bap o pamięci i podążaniu własnym

Tomek Keen, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych. Posłuchajmy utworu Zostań przed nami, Karma dla kota.

espantos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

0: M. Sapa, Enamorarme Cada Vez.
1: Porque para siempre.
0: To była latynoska odsłona naszego programu.
1: Empieza aquí. Contigo.
0: Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

Rocket Science, miłość. Za nami opowieść o oddaniu i sile bycia razem. Konie szczęście trzymam moc. Ej Sparrow, na chwilę. Ej Sparrow zaprasza nas do swojego rockowego repertuaru.

0: Pingwin.
1: Yeah.
2: Vacancy Zero Rent Free. Teraz rapowa zachęta, by zrobić miejsce na własne marzenia.

Cudze życie na ekranie, a własne tuż obok. Przed nami refleksyjny hip-hop, Static Lovers i kino.

Oddajemy głos robotowi. Przed nami elektronika ze świata sygnałów i danych, kompilator.